0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No
1: właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Tu Wychymelia Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.
2: All right, let's go.

0: Niedowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zaprzeczyła informacjom o organizowaniu lub uczestnictwie w kolacjach z prezesami i dyrektorami szpitali miejskich, o których wspomniała była prezes Szpitala Południowego Anna Łukasik. Przedstawicielka ratusza odniosła się również do działań podjętych po ujawnieniu nieprawidłowości finansowych związanych z wypłatą premii dla doktora Emila Jędrzejewskiego Półkąty. Wcześniej informowano, że prezydent Rafał Trzaskowski nie był zaangażowany w nieformalne spotkania z prezesami szpitali i nie upoważniał Dawida Kacprzyka do reprezentowania go w placówkach medycznych. W wiadomościach zagranicznych władze Ukrainy nakazały przymusową ewakuację setek rodzin z dziećmi z Kramatorska oraz okolic z powodu wzmożonych ataków dronów i zbliżających się wojsk rosyjskich. Siły rosyjskie znajdują się 20 km od Kramatorska, a w mieście pozostaje około 50 tysięcy osób, w tym ponad 2 tysiące dzieci. Kramatorsk jest strategicznie ważnym miastem w Donbaskim Pasie, twierdz oraz kluczowym centrum logistycznym pozostającym pod kontrolą Ukrainy. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują na zróżnicowane warunki w różnych regionach. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. W zachodniej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, występują opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 21 i 20 stopni. Stolica powitała dziś 23 stopnie Celsjusza przy dość silnym wietrze. Z kolei na południu i wschodniej części kraju, w Krakowie, Rzeszowie oraz Suwałkach, panuje sucha pogoda z temperaturami od 18 do 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła szósta, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do godziny 10:00.

Tak na szybko tylko chciałem powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję, że wybraliście moje Radio 24 jako towarzysza przy porannym wstawaniu. Mam nadzieję, że zadbamy o dobry nastrój.

czas na radiowe raporty drogowe. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku obwodnica metropolitalna Trójmiasta zadanie 2 między węzłem Żukowo a węzłem Gdańsk-Południe.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje radio 24.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please.
2: Słuchasz
3: Moje Radio 24.
4: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

No bywa i tak, że jedziemy, już jesteśmy prawie przy naszym miejscu docelowym, porannym, a tutaj, a gdzie jest telefon? Albo nie wziąłem ze sobą chyba laptopa. Zdarzają się i tacy, co i dziecka potrafią zapomnieć, mimo że właśnie odwożą je do przedszkola. No cóż, oby takich sytuacji jak najmniej.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza przy dość silnym wietrze. Na południu oraz w południowym wschodzie panuje sucha pogoda. W Krakowie jest 18 stopni, a w Rzeszowie 23 stopnie Celsjusza. W zachodniej części kraju, w Poznaniu i Wrocławiu, występują opady deszczu przy temperaturach od 21 do 23 stopni Celsjusza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Sławomir K., kierowca, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę, początkowo nie zdawał sobie sprawy, że ofiara jest znanym politykiem miejscowość mężczyzna relacjonował, że po wypadku był oszołomiony i nie był w stanie samodzielnie powiadomić służb ratunkowych. 57-letni kierowca przed zdarzeniem obawiał się o trwałość swojej umowy zawodowej, a obecnie zmaga się z lękiem przed więzieniem. W Rosji trwają problemy z zaopatrzeniem w paliwa po serii udanych ataków dronów na infrastrukturę energetyczną. Rafineria ropy naftowej w Saratowie, należąca do koncernu Rosneft, została poważnie uszkodzona przez uderzenia, co wywołało pożary. Jedno z ogniw produkcyjnych o wydajności 7 milionów ton rocznie zostało wyłączone z eksploatacji. Prace naprawcze mogą potrwać od 2 do 3 tygodni. Sytuacja spowodowana serią trafnych uderzeń w infrastrukturę doprowadziła do kryzysu paliwowego i wymusiła na władzach wprowadzenie nadzwyczajnych regulacji. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W Szczecinie również odnotowujemy 20 stopni, jednak towarzyszy im lekki deszcz. Na zachodzie, w Gorzowie i Wrocławiu, termometry wskazują około 21 stopni, przy czym w obu miejscowościach występuje opad. Stolica, Warszawa, cieszy się suchą pogodą i temperaturą 22 stopni Celsjusza. W południowej części kraju, w Krakowie, mamy 19 stopni, natomiast w Rzeszowie termometry pokazują 24 stopnie przy umiarkowanym wietrze.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

historii porannych ciąg dalszy. Teraz będzie o magii, a dokładnie o magicznie znikających kluczach. Pewnie doskonale wiecie o tym, że klucze do auta posiadają zdolność teleportacji w najciemniejsze zakamarki domu. Mam nadzieję, że dzisiaj rano nie będziecie musieli ich szukać. Zostańcie z moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w międzyczasie do Bieszowice i Pyrzowice występuje zwężenie jezdni w kierunku Łodzi. Na drodze ekspresowej z 52 na odcinku węzeł Balice I, węzeł Modlniczka, trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego. Ruch odbywa się naprzemiennie po pasach ruchu w obu kierunkach. Na drodze krajowej 3 w miejscowości Piechowice ograniczono prędkość do 50 km na godzinę od strony Jeleniej Góry oraz do 40 km na godzinę od strony Szklarskiej Poręby. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

No wstajemy, a rano jak wstajemy, to warto się rozciągnąć i uśmiechnąć, rozciągnąć mięśnie twarzy, co szczerze polecam, stańmy przed lustrem i uśmiechnijmy się sami do siebie. To naprawdę potrafi zrobić dzień.

Jadąc rano do pracy czy do szkoły, warto się porozglądać. Niby trasa zawsze ta sama, ale czasami można coś ciekawego zobaczyć. Warto mieć oczy szeroko otwarte i to takie tunnel vision, które często mamy, no to się wszystkim przytrafia, ale czy to potrzebne? Warto się rozglądać. Nie tyle coś ciekawego, co coś śmiesznego nawet można znaleźć. Ja dzisiaj jechałem rano, patrzę, a tutaj całkiem dobrą babę do śmietnika ktoś wyrzucił, tylko że sztuczną.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski odnotowuje się obecnie słaby wiatr szczancinoć. Na północy oraz w centrum kraju, w tym w Gdańsku, Warszawie i Suwałkach, panują suche warunki przy temperaturze od 20 do 22 stopni Celsjusza. Pogoda na zachodzie jest gorsza. W Szczecinie i Gorzowie występuje lekki deszcz, natomiast w Poznaniu opady są intensywne. Na południu Polski w Krakowie termometry wskazują 19 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę dnia, wynoszącą 24 stopnie Celsjusza przy umiarkowanym wietrze.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W Maroku rozpoczęły się procesy dotyczące 86 osób oskarżonych o wspieranie i udział w masowym wtargnięciu migrantów do Ceuty pod koniec lipca. Część oskarżonych otrzymała już wyroki do 6 miesięcy więzienia za przewożenie migrantów w pobliżu granicy z Ceutą, a innym stawia się zarzuty takie jak niesubordynacja, posiadanie broni, ataki na funkcjonariuszy i niszczenie mienia. Według hiszpańskich źródeł podczas kryzysu migracyjnego do Ceuty próbowały przedostać się około 72 tysięcy osób, przy czym potwierdzono śmierć 141 migrantów. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, skomentował incydent z dronem wyposażonym w materiały wybuchowe na lotnisku w Lipsku, nie wykluczając udziału obcych państw i wskazując na powagę zagrożenia. Według informacji przekazanych przez media, dron był wyposażony w ładunek wojskowy oraz zapalnik, który oderwał się, zapobiegając wybuchowi na terenie lotniska. W nocy z wtorku na środę ruch lotniczy w Lipsku został czasowo wstrzymany z powodu obecności urządzenia, a w innym incydencie samolot transportowy zderzył się z nieidentyfikowanym obiektem. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne odczyty meteorologiczne wskazują na zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na północy i zachodzie Polski temperatura oscyluje między 20 a 21 stopniami Celsjusza. W Gdańsku panuje sucha pogoda, natomiast w Szczecinie i Gorzowie występuje lekki deszcz. W centralnej części kraju termometry pokazują około 23 stopni. W Warszawie jest sucho, podczas gdy w Poznaniu i Wrocławiu występują opady. Na południu Polski warunki są stabilniejsze. W Krakowie oraz Rzeszowie panuje sucha pogoda, a temperatura sięga nawet 25 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: 8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Śniadania to są bardzo fajne w hotelach, muszę wam powiedzieć, zwłaszcza jak jest szwedzki stół. Tylko, że ja mam taką przypadłość, pewnie się ze mną zgodzicie, że wtedy człowiek je jak smok. Wszystkiego po trochu, wszystkiego za dużo, a potem do kolacji już się nie chce. No ale w sumie zapłacone było, co nie?

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Iłowa trwa naprawa nawierzchni betonowej. Powoduje to zwężenie jezdni i występowanie podłużnego uskoku, co może skutkować zatorami. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice-Lędziny trwają prace budowlane przy węźle Kosztowy. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów oraz jezdnią lewą w kierunku Pyrzyc. Łącznica relacji Lędziny z Tychy jest zamknięta. Objazd prowadzi przez węzeł Dziećkowice-Tęty. Na drodze krajowej Duka 3 w miejscowości Piechowice wprowadzono ograniczenia prędkości na dojeździe do obiektu mostowego Tęty. Od strony Jeleniej Góry limit wynosi 50 km na godzinę, natomiast od strony Szklarskiej Poręby jest to 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Gdzie

Weekendowy wypad za miasto to brzmi jak plan, dopóki nie przypomnisz sobie, że trzeba spędzić 3 godziny w korku, żeby zjeść to samo co w domu, tylko że na świeżym powietrzu. Ale hej, świeże powietrze to świeże powietrze. Na świeżym powietrzu też możesz posłuchać moje radio.

A jak się rano wstanie i człowiek ma dobry humor, to sobie zaraz poukłada całą listę zadań. Dzisiaj zrobię to, dzisiaj zrobię tamto. Niczego nie odkładam na następny dzień. No a życie później niestety boleśnie weryfikuje. Oj, weryfikuje. A zwłaszcza weryfikują to nasi szefowie i koledzy w pracy. Koleżanki zresztą też. Życzę tylko tych najbardziej wyrozumiałych i najlepszych.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury między 20 a 25 stopniami Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, jest 21 stopni i panuje sucha aura, natomiast w Szczecinie mamy 20 stopni oraz lekki deszcz. W zachodniej części kraju, w Poznaniu, występuje intensywny opad przy 22 stopniach, podczas gdy w Warszawie jest 23 stopnie i jest sucho. Warunki są korzystniejsze na południu i wschodzie. W Krakowie mamy 22 stopnie, a w Rzeszów odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 25 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Policja poinformowała o poprawie informacji dotyczących zdarzenia na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu. 31-letni mężczyzna, który został ranny podczas incydentu 5 sierpnia około godziny 20, przeżył. Wcześniej pojawiły się błędne doniesienia o jego śmierci. W związku ze sprawą zatrzymano 40-letniego mieszkańca Nowego Sącza. Okoliczności oraz przyczyny zdarzenia są wyjaśniane, wiadomo jednak, że poszkodowany i zatrzymany mężczyzna się znali. Media poinformowały o pożarze i słupach dymu w okolicach rafinerii ropy naftowej Slavneft Janos w Jarosławiu w wyniku ataku ukraińskich dronów. Zakład w Jarosławiu, będący jednym z 5 największych obiektów tego typu w Rosji, był już wcześniej kilkukrotnie atakowany przez drony. Atak wpisuje się w szerszą ofensywę Ukrainy, podczas której w ciągu 40 dni przeprowadzono ponad 100 udanych uderzeń na strategiczne obiekty w Rosji Kontikhtali. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Gorzowie, odnotowujemy temperaturę między 23 a 24 stopniami Celsjusza przy lekkim deszczu. Natomiast w Poznaniu opady są intensywne. Południowa i wschodnia część kraju cieszy się suchą pogodą. W Krakowie oraz Suwałkach termometry wskazują 24 stopnie. Natomiast w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę dnia, wynoszącą 29 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

dobry, tu moje Radio 24, minęła godzina 9, szykujemy się, czas do pracy, czas do szkoły, obyśmy tylko uniknęli spóźnień.

Człowiek jest jakoś tak skonstruowany, że lubi czuć, że ma kontrolę. I ty ją masz z samego rana. Wystarczy zaścielić łóżko, zjeść śniadanie, wypić wody. Małe rzeczy, które dają poczucie, że to ty kontrolujesz ten dzisiejszy poranek.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Katowice w kierunku Wrocław, trwają prace związane z wymianą nawierzchni przy zajęciu prawego pasa ruchu. Na drodze ekspresowej S7, na odcinku Kielce, tokarnia, serwisowane są czujniki w nawierzchni. Utrudnienia obejmują prawy pas ruchu. Ponownie na autostradzie A4, na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec w kierunku Wrocław, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wybicia nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Mazowsze w 2 minuty, codziennie o 12.30 i o 22.30. Jedna miejscowość, jedna historia, szybki lot nad regionem. Zobaczysz i usłyszysz więcej niż myślisz.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Światło nosisz je w sobie, śpiewała kiedyś jedna taka Natalka od Puszka Okruszka. Światło w lodówce to czasami jedyna poranna iluminacja i takie uczucie, że nie ma nic do zjedzenia, mimo że w lodówce no wcale pustek też nie ma. Smacznego z Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu, termometry wskazują od 23 do 24 stopni Celsjusza. W Poznaniu występuje intensywny deszcz, natomiast w pozostałych miastach mamy do czynienia z lekkimi opadami. Warunki są znacznie lepsze na południu i wschodnim krańcu kraju. W Krakowie i Suwałkach jest sucho przy temperaturze 24 stopni Celsjusza, a w Rzeszowie odnotowano najwyższą wartość dnia wynoszącą 29 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali. Komentarz.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyje.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Policja poinformowała o poprawie informacji dotyczących zdarzenia na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu. 31-letni mężczyzna, który został ranny podczas incydentu 5 sierpnia około godziny 20, przeżył. Wcześniej pojawiły się błędne doniesienia o jego śmierci. W związku ze sprawą zatrzymano 40-letniego mieszkańca Nowego Sącza. Okoliczności oraz przyczyny zdarzenia są wyjaśniane. Wiadomo jednak, że poszkodowany i zatrzymany mężczyzna się znali. Media poinformowały o pożarze i słupach dymu w okolicach rafinerii ropy naftowej Slavneft Janos w Jarosławiu w wyniku ataku ukraińskich dronów. Zakład w Jarosławiu, będący jednym z 5 największych obiektów tego typu w Rosji, był już wcześniej kilkukrotnie atakowany przez drony. Atak wpisuje się w szerszą ofensywę Ukrainy, podczas której w ciągu 40 dni przeprowadzono ponad 100 udanych uderzeń na strategiczne obiekty w Rosji Kontikhtali. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i północnym zachodzie kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperaturę 22 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W okolicach Gorzowa termometry wskazują 24 stopnie przy lekkim deszczu kąci. W centralnej części Polski oraz na południowym zachodzie, w Warszawie i Wrocławiu, panuje temperatura 26 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W Poznaniu opady są bardziej intensywne, a temperatura wynosi 24 stopnie Kamuci. Warunki poprawiają się w południowej części kraju. W Krakowie termometry wskazują 28 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowujemy 31 stopni Celsjusza przy suchej pogodzie. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, panuje sucha pogoda przy temperaturze 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali pompowych.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jeśli ktoś mówi, że cisza jest złotem, to chyba nie słyszał dobrego radia. Zrób głośniej. To jest moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: I'm sending pic after picture, I'ma get you fired.

22 602 0068. Nie zamieniam się w stację numeryczną i nie nadaję komunikatu do jakichś super tajnych szpiegów. Podaję tylko numer telefonu do naszego pozdrowieniofonu, że tak to nazwę umownie. Zadzwońcie, nagrajcie swoje własne pozdrowienia, zadedykujcie piosenkę, a my postaramy się wasze życzenia spełnić tak szybko, jak to będzie możliwe. 22 602 0068.

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Pamiętajcie o piciu wody, serio. Tyle razy nam to mówili, że aż boli. Ale podobnie jak nie pijesz, to mózg działa na pół gwizdka. A ja bym chciał, żeby mój dzisiaj chociaż trochę pochodził, więc pijmy wodę i słuchajmy radia.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i północnym, zachodzie kraju, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy temperaturę 22 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W okolicach Gorzowa termometry wskazują 24 stopnie przy lekkim deszczu kąci. W centralnej części Polski oraz na południowym zachodzie, w Warszawie i Wrocławiu, panuje temperatura 26 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W Poznaniu opady są bardziej intensywne, a temperatura wynosi 24 stopnie kąci. Warunki poprawiają się w południowej części kraju. W Krakowie termometry wskazują 28 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowujemy 31 stopni Celsjusza przy suchej pogodzie. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, panuje sucha pogoda przy temperaturze 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali pompowych.

0: Moje Radio 24.
1: Już po 11:00 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12:00 w Moje Radio 24.

0: godzina. Pełna klasycznych hitów.
1: Now I've

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki. Zapraszam.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolenia.

0: klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
2: Policja poinformowała o poprawie informacji dotyczących zdarzenia na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu. 31-letni mężczyzna, który został ranny podczas incydentu 5 sierpnia około godziny 20, przeżył. Wcześniej pojawiły się błędne doniesienia o jego śmierci. W związku ze sprawą zatrzymano 40-letniego mieszkańca Nowego Sącza. Okoliczności oraz przyczyny zdarzenia są wyjaśniane, wiadomo jednak, że poszkodowany i zatrzymany mężczyzna się znali. Media poinformowały o pożarze i słupach dymu w okolicach rafinerii ropy naftowej Slavneft Janos w Jarosławiu w wyniku ataku ukraińskich dronów. Zakład w Jarosławiu, będący jednym z 5 największych obiektów tego typu w Rosji, był już wcześniej kilkukrotnie atakowany przez drony. Atak wpisuje się w szerszą ofensywę Ukrainy, podczas której w ciągu 40 dni przeprowadzono ponad 100 udanych uderzeń na strategiczne obiekty w Rosji Kontikhtali. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku termometr pokazuje 22 stopnie Celsjusza, natomiast w Szczecinie odnotowano 25 stopni. W centralnej części Polski, w tym w Poznaniu i Gorzu, występują deszcze przy temperaturach oscylujących między 26 a 28 stopniami. Warszawa powitała dziś lekki deszcz przy temperaturze 30 stopni Celsjusza. Zdecydowanie cieplej i sucho jest na południu kraju. W Krakowie termometr wskazuje 33 stopnie, a w Rzeszowie odnotowano aż 36 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali mgły.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.
1: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak, coś czułem.
2: Czasem człowiek się zastanawia, czy robi wszystko dobrze, czy mógł inaczej, czy mógł lepiej, a potem leci ten jeden kawałek i nagle wszystko się prostuje. Nie dlatego, że zmienił rzeczywistość, dlatego, że zmienił nastawienie. O wasze nastawienie staramy się dbać w Moje Radio 24.

Czasem trzeba komuś powiedzieć coś, ale nie chce się pisać. Od tego jest telefon 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj i miej to z głowy.

Jedzenie smakuje lepiej z dobrą muzyką. Serio. Nieważne, czy to szybki obiad, czy coś porządniejszego. Jeśli w tle leci coś dobrego, to nawet zwykły dzień robi się trochę bardziej jakby ludzki. Tak więc spróbuj już dziś. Zostaw radio włączone, a najlepiej zostaw włączone moje Radio 24.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: cabeças aqui, ó.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 22 oraz 25 stopni Celsjusza, przy współwystępujących opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu, odnotowujemy 26 stopni Celsjusza i intensywne opady, natomiast w Gorzowie temperatura wynosi 28 stopni przy lekkim deszczu. W Warszawie termometry wskazują 30 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. Z kolei na południu kraju panują znacznie cieplejsze warunki. W Krakowie mamy 33 stopnie Celsjusza, a w Rzeszowie temperatura sięga 36 stopni przy suchym niebie. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali na tonę.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Litewski minister obrony Robertas Kaunas poinformował o zagrożeniu prowokacjami pod fałszywą flagą ze strony Rosji w krajach bałtyckich. Litewski rząd wzmocnił ochronę kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej oraz monitoruje etapy planowania ewentualnych działań Rosji. Istnieje uzasadniona obawa, że Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony do przeprowadzenia prowokacji, co wcześniej sygnalizowały również władze Ukrainy oraz Polski. W kolejnych wiadomościach poruszono kwestię migracji, podkreślając konieczność podjęcia zdecydowanych działań oraz pilnego odesłania migrantów daleko poza granice państw europejskich. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 23 do 25 stopni Celsjusza przy opadach deszczu.

centralnej części kraju, w okolicach Poznania i Gorzów, termometry wskazują około 27-28 stopni. Warszawa powitała mieszkańców temperaturą 31 stopni Celsjusza i lekkim deszczem. Z kolei południe i wschód kraju są znacznie cieplejsze. W Krakowie odnotowano 34 stopnie, a w Rzeszowie aż 37 stopni przy suchym niebie. W Suwałkach temperatura wynosi 29 stopni Celsjusza. Antu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: Jest 14. Kontynuujemy Wasze pozdrowienia na naszej antenie. Zadzwoń 22 602 0060.

staram powiedzieć. Każdego dnia inne miejsce na Mazowszu. O 12.30 i o 22.30. Dwie minuty, które robią robotę. Koniecznie dołącz do nas w Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
2: Możemy.

Słuchajcie, w wieku 35 plus to sztuka przetrwania. W wieku 40 plus to już jest survival. Tu jest walka o olimpijskie niemalże medale. Jeśli udało wam się dzisiaj nie zasnąć przed końcem wiadomości, to jesteście mistrzami. Doceniamy to, co mamy. I lecimy z kolejną porcją hitów w Moje Radio 24.

Zgaśmy na chwilę pośpiech. Jeśli jest ktoś, o kim teraz myślisz, to daj mu znać przez radio. Zadzwoń pod 22 602 0068. Wybierz utwór, który kojarzy wam się najlepiej. My zajmiemy się nastrojem. 22 602 0068. Pozdrowienia w moje radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 23 do 25 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, występuje deszcz, a termometry wskazują wartości od 28 do 31 stopni. Z kolei na południu i wschodnim krańcu Polski panuje sucha pogoda. W Krakowie odnotowano 34 stopnie, natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 37 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali PA.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar zabrał głos w sprawie relacji historycznych między Polską a Ukrainą. Stwierdził on, że Stepan Bandera zasługuje na szacunek jako jeden z bohaterów Ukrainy, jednocześnie zaznaczając potrzebę przeprowadzenia debaty dotyczącej zbrodni, jakich UPA dokonała na Polakach. Ambasador podkreślił znaczenie współpracy historyków oraz przeprowadzania ekshumacji grobów po obu stronach granicy jako kluczowych elementów budowania polsko-ukraińskiego dialogu. Ponadto Wasyl Bodnar wskazał na ogólne poparcie Polaków dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i odniósł się do nastrojów wobec Ukraińców w Polsce oraz reakcji władz na ostatnie ataki. W kolejnych doniesieniach Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dane dotyczące nawyków hydracyjnych Polaków. Według raportu ponad 10% Polaków nie spożywa wody, a większość obywateli nie wypija zalecanej dziennie ilości płynów. Eksperci zwracają uwagę, że w okresie upałów szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także osoby z gorączką lub wykonujące intensywny wysiłek fizyczny. Specjaliści zalecają spożywanie wody niegazowanej, dodając, że umiarkowane picie kawy nie prowadzi do odwodnienia, natomiast

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 21 do 27 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu, notujemy 29 stopni oraz intensywne opady przy dość silnym wietrze. Natomiast w Warszawie termometr wskazuje 32 stopnie. Z kolei południe kraju jest znacznie cieplejsze. W Krakowie odnotowano 35 stopni, a w Rzeszowie temperatura osiągnęła aż 38 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

15:00, prawie koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.

Twoja osobista poczta muzyczna już działa. Numer to 22 602 0068. Nagraj dedykację i zaskocz swoich bliskich. 22 602 0068.

Twój głos, twoja muzyka, twoje emocje. Zadzwoń 22 602 0068 i bądź częścią tego programu. 22 602 0068.

odłóż telefon przed snem, żeby lepiej spać. Brzmi super, gdyby nie fakt, że wieczór to jest jedyny czas, kiedy ja mogę w spokoju sprawdzić wszystko, co przegapiłem w ciągu dnia. Trochę jak błędne koło, prawda? No ale przynajmniej muzyka jest to.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 21 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 27 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu, występują intensywne opady i dość silny wiatr przy 29 stopniach Celsjusza. Podczas gdy w Warszawie termometr pokazuje 32 stopnie z lekkim deszczem. Południe Polski jest znacznie cieplejsze. W Krakowie odnotowano 35 stopni Celsjusza, a w Rzeszów temperatura sięga aż 38 stopni przy suchej pogodzie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Uwaga na warunki atmosferyczne. Rządowe Centrum Alarmowe ostrzega, że rekordowe upały to nie jedyne zagrożenie dla mieszkańców Inti. Wydano alerty dotyczące innych groźnych zjawisk pogodowych, które mogą wystąpić w najbliższym czasie. Na Bliskim Wschodzie odnotowano znaczny spadek ruchu statków przez kluczowe ciśniny po atakach jemeńskich rebeliantów Huti na saudyjski tankowiec. W środę przez cieśninę Ormus przepłynęły dwa statki, a przez cieśninę Bab al-Mandab tylko jeden statek. Sytuacja ta wymusza na Arabii Saudyjskiej zwiększenie eksportu ropy poprzez port Yanbu oraz cieśninę Bab el-Mandab w celu ominięcia powstałych utrudnień. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 22 oraz 27 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centrum kraju, w Poznaniu, odnotowano gwałtowniejsze opady i silniejszy wiatr przy temperaturze 30 stopni. Natomiast w Warszawie termometr wskazał 32 stopnie przy lekkim deszczu. Na południu panuje sucha i upalna aura. W Krakowie jest 35 stopni, a w Rzeszowie aż 38 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju, w tym we Wrocławiu i Suwałkach, temperatura oscyluje między 27 a 29 stopniami przy umiarkowanym wietrze.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

O 11 robimy taki nasz mały reset i wracamy do najlepszych hitów. Bez nowinek, bez eksperymentów, sama esencja. Klasyka w czystej postaci. Zapraszam codziennie o 11 do Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum, trwają prace koszenia traw. W zależności od postępu prac może wystąpić przejściowe zajęcie pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku obwodnicy Płońska i węzła Płońsk południe prowadzone są prace przy oznakowaniu poziomym. Prace odbywają się w godzinach wieczornych i nocnych, od 18 do 6 rano, w kierunku wschodnim na Warszawę. Na drodze krajowej Dylka 27 w miejscowości przewóz występuje zwężenie jezdni związane z kontrolą graniczną. Na tym odcinku obowiązuje zakaz.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

chcą produktywności, zwłaszcza w poniedziałek, ale nikt nie chce poniedziałku. A produktywności w poniedziałek to już zupełnie nikt nie chce. Dlatego dobrze mieć radio, które robi swoje i przynajmniej nie ma ludzi.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 22 oraz 27 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centrum kraju, w Poznaniu, odnotowano gwałtowniejsze opady i silniejszy wiatr przy temperaturze 30 stopni. Natomiast w Warszawie termometr wskazał 32 stopnie przy lekkim deszczu. Na południu panuje sucha i upalna aura. W Krakowie jest 35 stopni, a w Rzeszowie aż 38 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju, w tym we Wrocławiu i Suwałkach, temperatura oscyluje między 27 a 29 stopniami przy umiarkowanym wietrze.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Niemiecki frachtowiec Emil został poważnie uszkodzony na Morzu Czarnym w wyniku ataku rosyjskich dronów i utracił zdolność manewrowania. Statek należący do niemieckiej firmy Johann Pan K&C, Blumenthal GmbH oraz spółka, pływający pod banderą Liberii, ewakuował załogę. Inny frachtowiec transportujący pszenicę pod banderą Gwinei Bissau również stał się celem ataku, w wyniku którego zginął jeden członek załogi. W ostatnich dniach rosyjskie drony kilkakrotnie atakowały cele cywilne powiązane z Niemcami, w tym lotnisko w Lipsku oraz magazyn firmy Likimoly w Kijowie. Przemysław Czarnek podczas konferencji programowej partii PiS w Warszawie zapowiedział działania mające na celu przywrócenie praworządności po przejęciu władzy. Kandydat do funkcji premiera zapowiedział rozliczenie obecnego rządu oraz powołanie nowej jednostki o roboczej nazwie Straż Praw. Wyniki sondażu Ibris dla Polsat News wskazują na spadek poparcia dla PiS po wystąpieniu wewnętrznych podziałów i odejściu Mateusza Morawieckiego z partii. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 22 oraz 27 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centrum kraju, w Poznaniu, odnotowano gwałtowniejsze opady i silniejszy wiatr przy temperaturze 30 stopni. Natomiast w Warszawie termometr wskazał 32 stopnie przy lekkim deszczu. Na południu panuje sucha i upalna aura. W Krakowie jest 35 stopni, a w Rzeszowie aż 38 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju, w tym we Wrocławiu i Suwałkach, temperatura oscyluje między 27 a 29 stopniami przy umiarkowanym wietrze.

0: Moje Radio 24.
1: Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów. No i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić Moje Radio 24.

Jeśli dzień idzie średnio, to znaczy, że jest całkiem normalnie. Nie ma się za bardzo czym przejmować. Jutro będzie lepiej, ale na pewno nie będzie tak samo. My zajmiemy się tym, żeby przynajmniej ten dzień brzmiał dobrze. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Przemyśl do przejścia granicznego Korczowa, trwają prace remontowe na wierzchni. Pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 ton muszą korzystać z wyznaczonego objazdu. Na drodze ekspresowej S1 między Milówką a Zwardonem w miejscowości Laliki wprowadzono ruch wahadłowy spowodowany pracami drogowymi. Na autostradzie A6 przy przejściu granicznym Kołbaskowo po Melen możliwe są zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Dwie godziny muzyki i opowieści. Historia jednej piosenki codziennie o 20 w moje Radio 24. Każdy numer ma bowiem swoją historię.

Kiedyś ktoś powiedział, będzie łatwo. Prawdopodobnie kłamał. Ale przynajmniej możesz sobie to umilić dobrą muzyką. Zostań z mojej Radio 24.

0: Povi Hemelja Dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24. Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 21 oraz 26 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu, występują intensywne opady i dość silny wiatr przy temperaturze 30 stopni. Warszawa oraz Wrocław mierzą się z lekkim deszczem przy temperaturach od 28 do 32 stopni Celsjusza. Warunki poprawiają się na południu. W Krakowie jest sucho i ciepło. Temperatura wynosi 34 stopnie, natomiast w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę dnia, wynoszącą aż 39 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali pontowych.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze informacje na antenie Moje Radio 24 Mental Aids. W polskiej polityce narasta napięcie wokół przyszłości partii Prawo i Sprawiedliwość. Mateusz Morawiecki stanął przed poważnym wyzwaniem walki o pozycję w strukturach partyjnych, mierząc się z uznaną legendą polityki. Marek Czarnecki podkreślił, że 20% to granica, której przekroczenie lub utrzymanie ma kluczowe znaczenie dla przetrwania ugrupowania. Sytuacja wewnętrzna PiS jest obecnie oceniana jako stan głębokiego kryzysu i rozłamu. Pojawiają się pytania o ewentualne zaangażowanie prezydenta oraz o kondycję polityczną Jarosława Kaczyńskiego, który według niektórych obserwatorów nie nadąża z reagowaniem na gwałtowne procesy zachodzące wewnątrz partii. W wiadomościach lokalnych sytuacja w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie budzi duże emocje i niepokój głowy. Rodzice dzieci przebywających na oddziale kardiologii dziecięcej muszą radzić sobie z ekstremalnymi temperaturami. Z powodu braku klimatyzacji oraz ograniczeń w otwieraniu okien, opiekunowie są zmuszeni chłodzić dzieci za pomocą lodu i własnych wentylatorów. Szpital argumentuje brak odpowiednich systemów chłodzenia planami budowy nowego budynku oraz względami bezpieczeństwa panta. Sytuację potęgują rekordowe upały, które w Rzeszowie sięgają obecnie 38 stopni Celsjusza. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju utrzymują się opady. W Gdańsku temperatura wynosi 23 stopnie, natomiast w Szczecinie odnotowano 27 stopni Celsjusza. W Poznaniu spodziewajcie się intensywnych opadów oraz dość silnego wiatru przy temperaturze 29 stopni. W Warszawie i Wrocławiu pada lekki deszcz, a termometry wskazują odpowiednio 32 i 28 stopni Celsjusza. Warunki poprawiają się na południu i wschodzie Polski. W Krakowie jest sucho i gorąco, temperatura sięga 34 stopni, natomiast w Rzeszowie odnotowano aż 36 stopni przy dość silnym wietrze. W Suwałkach panuje sucha pogoda i temperatura 27 stopni Celsjusza kości kończy.
1: To jest Moje Radio 24.

Jeśli masz dziś ochotę nic nie robić, to to jest całkiem uczciwe podejście. Ty nie rób nic, a my i tak będziemy grać bez oceniania. Zostań z moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S8 na odcinku między węzłem Prymasa a węzłem Marki trwają prace remontowe nawierzchni. Prace nocne wiążą się z lokalnymi wyłączeniami pasów ruchu oraz możliwością wystąpienia nierówności i pyłu na jezdni. Na autostradzie A4 przy węźle Korczowa zamknięty jest wjazd oraz zjazd do granicy państwa Mykolaiwa. Nawrót możliwy jest na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

No, motywacyjne cytaty, moi drodzy, TED Talks i tego typu rzeczy są bardzo fajne przez pierwsze 5 minut. A potem liczy się to, co masz w głowie i często to, co masz na głowie w swoich słuchawkach. Najlepiej, żeby to było moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 23 i 27 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i opadach deszczu. W centrum kraju, w Poznaniu, odnotowano 29 stopni Celsjusza oraz intensywne opady i dość silny wiatr tmący. Warszawa zmierzyła się z temperaturą 32 stopni i lekkim deszczem. Na południu Polski panuje sucha pogoda. W Krakowie termometr pokazuje 34 stopnie, a w Rzeszów aż 36 stopni przy dość silnym wietrze. W Suwałkach temperatura wynosi 27 stopni, natomiast w Gorzowie odnotowano 28 stopni Celsjusza i lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto najnowsze informacje na antenie Moje Radio 24 Mental Aids. W polskiej polityce narasta napięcie wokół przyszłości partii Prawo i Sprawiedliwość. Mateusz Morawiecki stanął przed poważnym wyzwaniem walki o pozycję w strukturach partyjnych, mierząc się z uznaną legendą polityki. Marek Czarnecki podkreślił, że 20% to granica, której przekroczenie lub utrzymanie ma kluczowe znaczenie dla przetrwania ugrupowania. Sytuacja wewnętrzna PiS jest obecnie oceniana jako stan głębokiego kryzysu i rozłamu. Pojawiają się pytania o ewentualne zaangażowanie prezydenta oraz o kondycję polityczną Jarosława Kaczyńskiego, który według niektórych obserwatorów nie nadąża z reagowaniem na gwałtowne procesy zachodzące wewnątrz partii. W wiadomościach lokalnych sytuacja w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie budzi duże emocje i niepokój głowy. Rodzice dzieci przebywających na oddziale kardiologii dziecięcej muszą radzić sobie z ekstremalnymi temperaturami. Z powodu braku klimatyzacji oraz ograniczeń w otwieraniu okien, opiekunowie są zmuszeni chłodzić dzieci za pomocą lodu i własnych wentylatorów. Szpital argumentuje brak odpowiednich systemów chłodzenia planami budowy nowego budynku oraz względami bezpieczeństwa panta. Sytuację potęgują rekordowe upały, które w Rzeszowie sięgają obecnie 38 stopni Celsjusza. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 22 stopnie Celsjusza, a w Szczecinie 27 stopni. W obu miastach występuje opad deszczu przy umiarkowanym wietrze. W Poznaniu temperatura wynosi 28 stopni z intensywnymi opadami i dość silnym wiatrem, natomiast w Warszawie jest 31 stopni przy lekkim deszczu. Na południu kraju panują cieplejsze warunki. W Krakowie odnotowano 34 stopnie, a w Rzeszowie 35 stopni. W obu lokalizacjach jest sucho. Suwałki to obecnie 20 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. We Wrocławiu temperatura wynosi 25 stopni, a w Gorzowie 26 stopni. W obu tych miejscowościach występuje lekki deszcz.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: zawsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe, dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn, strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

0: w 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Pułaskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Pułaskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze? W 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku warecko-magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj, między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem, widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu Wielkiej Puszczy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

informacje na antenie Moje Radio 24 Mental Aids. W polskiej polityce narasta napięcie wokół przyszłości partii Prawo i Sprawiedliwość. Mateusz Morawiecki stanął przed poważnym wyzwaniem walki o pozycję w strukturach partyjnych, mierząc się z uznaną legendą polityki. Marek Czarnecki podkreślił, że 20% to granica, której przekroczenie lub utrzymanie ma kluczowe znaczenie dla przetrwania ugrupowania. Sytuacja wewnętrzna PiS jest obecnie oceniana jako stan głębokiego kryzysu i rozłamu. Pojawiają się pytania o ewentualne zaangażowanie prezydenta oraz o kondycję polityczną Jarosława Kaczyńskiego, który według niektórych obserwatorów nie nadąża z reagowaniem na gwałtowne procesy zachodzące wewnątrz partii. W wiadomościach lokalnych sytuacja w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie budzi duże emocje i niepokój głowy. Rodzice dzieci przebywających na oddziale kardiologii dziecięcej muszą radzić sobie z ekstremalnymi temperaturami. Z powodu braku klimatyzacji oraz ograniczeń w otwieraniu okien, opiekunowie są zmuszeni chłodzić dzieci za pomocą lodu i własnych wentylatorów. Szpital argumentuje brak odpowiednich systemów chłodzenia planami budowy nowego budynku oraz względami bezpieczeństwa panta. Sytuację potęgują rekordowe upały, które w Rzeszowie sięgają obecnie 38 stopni Celsjusza. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 21 do 23 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu, notujemy 27 stopni oraz intensywne opady przy silnym wietrze, natomiast w Warszawie temperatura sięga 29 stopni przy lekkim deszczu. Południe Polski cieszy się znacznie lepszą aurą. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 32 stopnie Celsjusza, a pogoda jest sucha. W pozostałych regionach, takich jak Wrocław czy Suwałki, temperatura oscyluje między 21 a 25 stopniami Celsjusza.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 20, a więc przez najbliższe dwie godziny będziemy opowiadać wam historię wielu piosenek starannie wybranych.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: ma zawsze w 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm

potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, AJRL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, a aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festivalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie po tylu latach. Co ma? Złote. Może się uśmiechnie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

Gdzie uciekacie z tyłu? Wracać na miejsca. Co to, jak to będzie wyglądać? Lublin.

0: głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

0: moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami